0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: Auf 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Drodzy słuchacze, punktualnie w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii wita się z Państwem w pierwszą niedzielę lipca Katarzyna Masłowska. W dzisiejszej audycji wrócimy do wyjątkowego wydarzenia sportowego, które już po raz trzeci zgromadziło Polonię z całej Austrii. Dzisiejszym tematem będzie trzeci bieg o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, który odbył się 14 czerwca w Maria Enzelsdorf pod Wiedniem. Była to niedziela pełna sportowych emocji. Na starcie stanęli uczestnicy w różnym wieku, od najmłodszych dzieci po doświadczonych zawodników. W audycji usłyszą Państwo rozmowy ze zwycięzcami poszczególnych biegów oraz z panią wicekonsul Agnieszką Krawczyk, która przybyła reprezentować polską ambasadę w Austrii, patrona wydarzenia. Przypominam, że nasze audycje można odsłuchiwać również poza anteną. Zapraszam Państwa do śledzenia profilu Polskiego Radia w Górnej Austrii na Facebooku. Jesteśmy także obecni na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii w zakładce Polskiego Radia. Zapraszamy również do aktywnego współtworzenia naszego programu. Swoje pomysły, sugestie oraz życzenia dla solenizantów możecie przesyłać na adres e-mail radio@poloniaoberösterreich.com. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bikini, upamiętniający prezentację tego słynnego stroju kąpielowego w 1946 roku. Przysłowie dnia. Jeśli upały wsiano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Cytat dnia brzmi: świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Papież Franciszek. Imieniny obchodzą dziś między innymi Antoni, Bartłomiej, Eliasz, Filomena, Jakub, Maria, Marta oraz Michał. Dla wszystkich solenizantów najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. To właśnie dla Was brzmi pierwsza piosenka dzisiejszej audycji. Zapraszam do wysłuchania.

0: jest ze mną Zuzia Karecka, która właśnie wygrała bieg dzieci w kategorii do lat 8. Cześć Zuzia.
1: Cześć.
0: Zuzia jeszcze troszeczkę nie może złapać oddechu po swoim biegu i po swojej wygranej. Powiedz, czy oprócz tego jeszcze biegasz gdzieś, biegasz w szkole, czy bierzesz udział w jakichś innych zawodach sportowych w bieganiu?
1: W szkole.
0: W szkole? I w szkole też jesteś najlepsza?
1: No.
0: A czy oprócz tego uprawiasz jakieś inne sporty?
1: Nie.
0: Nie, tylko bieganie? Nie masz jakichś innych ulubionych sportów? No. Piłkę nożną? Nie grasz w piłkę nożną albo w koszykówkę?
1: Nie.
0: Nie lubisz piłki? A, na łyżwach, a to w zimie tylko, tak?
1: No.
0: Dobrze. Czy chciałabyś z bieganiem związać jakoś swoją może przyszłość? Czy marzysz o karierze sportowej? Czy sport jest dla ciebie tylko hobby, a chciałabyś może w przyszłości wykonywać jakiś inny zawód?
1: Tak.
0: To kim chciałabyś być, jak to rośniesz?
1: Łyżwiarką.
0: A, łyżwiarką, czyli jednak sportowa kariera ci się marzy, tak? Ale nie w bieganiu, tylko w jeździe figurowej na łyżwach?
1: Nie.
0: Nie? W takich wyścigach na łyżwach?
1: Tak.
0: I też bierzesz udział już w takich zawodach sportowych w łyżwiarstwie?
1: Jeszcze nie, ale w następny rok.
0: Super. W takim razie życzymy ci powodzenia, życzymy ci, żeby twoje marzenie się spełniło i żebyś któregoś dnia została najlepszą na świecie łyżwiarką.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy ci za rozmowę.
1: Proszę.

0: Katarzyna Masłowska, Polskie Radio w Górnej Austrii. Jestem na trzecim biegu o Puchar Ambasadora i moim rozmówcą jest Noa Michalski, który właśnie zajął pierwsze miejsce w biegu na 400 metrów chłopców w wieku od 9 do 12 lat. Cześć Noa!
1: Cześć!
0: Jak ci się dzisiaj biegło? Jesteś bardzo zmęczony jeszcze po biegu.
1: Bardzo, ale nawet było dobrze.
0: Cieszysz się ze zwycięstwa?
1: Tak.
0: Byłeś razem z bratem i jeszcze jedną dziewczynką, tak? Trzy osoby startowały w tej kategorii. A ty wygrałeś. Czy trenujesz bieganie?
1: Nie.
0: Nie trenujesz, a uprawiasz oprócz biegania jeszcze jakieś sporty?
1: Gram w piłkę nożną.
0: Będziesz oglądał teraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będziesz oglądał? Interesujesz się, oglądasz też mecze?
1: Tak, bardzo.
0: Komu kibicujesz?
1: Austrii i Polska i Brazylia.
0: A jaki jest twój ulubiony klub sportowy?
1: Barcelona.
0: A chciałbyś swoją karierę może związać z piłkarstwem? Co chciałbyś robić w przyszłości? Czy sport, czy może jeszcze jakiś jednak inny zawód chciałbyś wykonywać?
1: Nie wiem jeszcze.
0: Jeszcze się nie zdecydowałeś? A w której jesteś teraz w klasie?
1: Trzeciej gimnazjum. Nie wiem, co jest po polsku, chyba 7 albo 8.
0: Ale tutaj w Austrii to jest trzecia klasa, tak? I powiedz mi, czy pierwszy raz bierzesz udział w tym biegu tutaj, w biegu o Puchar Ambasadora, czy już wcześniej startowałeś w poprzednich edycjach?
1: Pierwszy raz.
0: I jak ci się podobało?
1: Fajnie.
0: Czy będziesz chciał jeszcze kiedyś startować? Chciałbyś wziąć udział jeszcze w takim konkursie?
1: Może, ale w następnym roku już będę jakąś sztufę. To będzie ciężko.
0: Już będziesz w innej kategorii wiekowej, tak? W tym biegu, bo teraz masz 12 lat, tak?
1: Tak.
0: W przyszłym roku będziesz miał 13 lat i to faktycznie będzie już inna kategoria. Ale mimo wszystko, dlaczego nie? Warto spróbować zawsze swoich sił. Dziękuję ci bardzo za rozmowę w takim razie i życzymy ci dużo, dużo sukcesów, zwłaszcza właśnie w piłce nożnej.
1: Dziękuję.

0: Tutaj Katarzyna Masłowska z Polskiego Radia w Górnej Austrii z trzeciego biegu o Puchar Ambasadora. Moim rozmówcą jest Franciszek Kupiec. Cześć.
1: Cześć.
0: Właśnie zająłeś pierwsze miejsce w biegu na 800 metrów chłopców w wieku od 13 do 16 lat. Serdeczne gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego biegu?
1: Tak specjalnie na bieg nie, ale do kondycji to na rowerze chętnie jadę, więc tak, w sumie może powiedzieć, że tak.
0: Czyli jesteś w dobrej kondycji sportowej, oprócz roweru uprawiasz jeszcze jakieś inne sporty?
1: Nie teraz, że w klubie albo nic, ale czasami z kolegami w piłkę, koszykówkę, siatkówkę, w szkole też gram.
0: Czyli tak bardziej hobbystycznie?
1: Tak bardziej hobbystycznie, ogólnie sport.
0: A chciałbyś swoją karierę związać ze sportem, swoją karierę zawodową, czy marzy ci się jakiś inny zawód?
1: No czy ja już mam wybraną dla siebie karierę, ale sport też by był fajny kierunek.
0: A zdradzisz nam, co chciałbyś robić w przyszłości?
1: Chcę, teraz za rok piszę maturę i będę, jak zdam, to pójdę na studia na machinebau, na budowę maszyn, inżynier.
0: Bardzo ciekawy kierunek. A czy startowałeś już we wcześniejszych edycjach tego biegu o Puchar Ambasadora, czy to dopiero pierwszy raz w tym roku?
1: 2 lata temu startowałem i też wygrałem.
0: Też zajęłeś pierwsze miejsce. A i wtedy ile osób konkurowało? Ile osób było w twojej kategorii, startowało w tej kategorii, w której ty biegłeś?
1: Wtedy to było chyba tak samo 3, ale była grupa mieszana z dziewczynkami jeszcze.
0: A powiedz jeszcze, może chciałbyś jeszcze, czy jakieś inne sporty cię interesują? Czy może chciałbyś jakieś inne sporty jeszcze uprawiać? Może coś spróbować nowego? Co cię jeszcze interesuje?
1: Znaczy, nie mam tak teraz nic, co mi wpada do głowy, ale może na narty bardziej, bo to też mi się bardzo podobało, a nigdy tak na większych górach nie jechałem tak naprawdę i fajnie by się było przejechać kiedyś na takiej większej górce.
0: Pewnie głównie teraz zajmujesz się nauką i przygotowaniami do matury, zgadza się?
1: Tak.
0: W takim razie w pierwszej kolejności życzymy ci teraz sukcesów w nauce i zdania matury na jak najlepsze oceny.
1: Dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratuluję dzisiejszego zwycięstwa.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Katarzyna Masłowska, Polskie Radio w Górnej Austrii. Jest ze mną Oskar Wojciechowski. Cześć, Oskar.
1: Cześć.
0: Właśnie wygrałeś bieg na 1000 metrów mężczyzn w wieku od 17 do 35 lat, mieszany z 800 metrów dla kobiet w wieku od 17 do 35 lat. Cieszysz się z tego zwycięstwa?
1: Bardzo.
0: Trenujesz bieganie, czy może jakieś inne sporty?
1: Nie, ja trenuję MMA.
0: Czy ty do tego biegu, do tej dzisiejszej konkurencji się przygotowywałeś w jakiś specjalny sposób?
1: Nie, ja to przyjechałem tak naprawdę na wypoczynek i się dowiedziałem, że takie coś jest, więc pojechałem.
0: Aha, przyjechałeś, to znaczy skąd przyjechałeś?
1: Z Polski.
0: A, nie mieszkasz w Wiedniu?
1: Nie mieszkam.
0: A, no to będziesz się miał czym pochwalić kolegom po wakacjach.
1: Dokładnie.
0: A czy w twojej szkole jakie sporty uprawiacie, jakie macie zajęcia na WF-ie?
1: Znaczy mieliśmy tam biegi na 400, na 1000, na 1500. Chodzę cały czas na takie biegi. Jeszcze mi się nie udało zająć się jakiegoś miejsca wysokiego, także...
0: W szkole jeszcze nigdy nie wygrałeś żadnego medalu?
1: No, w szkole jeszcze nie.
0: No to dzisiaj miałeś okazję.
1: W końcu.
0: Czyli bardziej może jesteś jakimś typem naukowym, bardziej wolisz się przykładać do nauki niż do sportu?
1: No, powiedzmy.
0: Tak, powiemy tak, żeby nie było, tak? W jakiej szkole się uczysz w Polsce? W której jesteś klasie teraz?
1: Jestem w trzeciej technikum.
0: Aha, czyli co potem planujesz po technikum, co robić dalej?
1: No, ja jestem na mechaniku lotniczym, więc naprawianie samolotów.
0: O, to bardzo ciekawe. Czego się uczysz w takiej szkole? Czy jakie tam macie zajęcia? Czego się można nauczyć?
1: No, wszystko w samolocie tak naprawdę.
0: Cała mechanika, jakaś budowa silnika i tak dalej?
1: No, mamy przedmioty, na przykład aerodynamika i silniki tłokowe. Mamy też przepisy lotnicze, mam matematykę i fizykę rozszerzoną.
0: A czy sam lubisz latać samolotem?
1: Uwielbiam.
0: Kiedy ostatnio leciałeś i dokąd?
1: Leciałem rok temu do Holandii.
0: O, fajnie. Do Amsterdamu?
1: Tak.
0: Jak ci się tam podobało?
1: A, bardzo fajnie. Akurat trafiliśmy na wesołe miasteczko w mieście, także się tam wybawiłem. Było mega fajnie.
0: A wracając do sportu i dyscyplin sportowych, czy jest może jakiś sport, który chciałbyś jeszcze uprawiać, ale może nie miałeś możliwości jeszcze spróbować, nie wiem, jakiś golf może, albo coś takiego bardziej wyszukanego?
1: No, dopiero zacząłem MMA, wcześniej trenowałem 9 lat judo.
0: O, no to super. I tam jakie sukcesy odnosiłeś?
1: Tak, byłem trzykrotnym mistrzem Śląska, pojechałem na Mistrzostwa Polski, przegrałem, ale pojechałem na Puchar Polski i zająłem trzecie miejsce.
0: No, czyli mamy tutaj prawdziwego mistrza, serdeczne gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: A nie chcesz związać swojej przyszłości z karierą sportową właśnie w jakichś sportach walki?
1: Chciałbym.
0: Chciałbyś?
1: Tak.
0: A dlaczego nie próbujesz, czy dlaczego jakoś, nie wiem, z tego co mówisz, jednak tą karierę mechanika będziesz rozwijał?
1: To będzie jako praca, a takie moje marzenie, no to zostać mistrzem UFC na przykład w MMA.
0: A, czyli będziesz dalej uprawiał ten sport i dalej będziesz próbował i dalej będziesz trenował.
1: Tak.
0: Jak wygląda taki trening, opowiedz nam.
1: No, najpierw rozgrzewka, potem uczymy się techniki, często jest właśnie parter, no i na końcu to, co trenowaliśmy, te techniki, no to robimy sobie taki ala sparring tej techniki, której się uczyliśmy.
0: Czy często dostajesz po głowie podczas takiego treningu?
1: Nie, my tam raczej tak po prostu bardziej parter trenujemy i nie ma uderzeń tam.
0: A czy ten sport jest w jakiś sposób niebezpieczny? Czy możesz doznać obrażeń podczas takiej walki?
1: No właściwie no to każdy sport jest niebezpieczny na swój sposób. Ale no MMA jest bardziej taki kontuzogenny.
0: Zdarzyło ci się już mieć jakąś kontuzję?
1: Oczywiście.
0: Tak, poważną?
1: No, powiedzmy.
0: Ale już wyleczona, rozumiem?
1: Tak, już dawno. To było jak jeszcze trenowałem judo, jakieś 4 lata temu.
0: W takim razie życzę ci od Polskiego Radia w Górnej Austrii, żeby nigdy nie zdarzały ci się kontuzje, a twoja kariera sportowa rozwijała się wyśmienicie i żebyś spełnił wszystkie twoje plany na przyszłość.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę i jeszcze raz gratuluję dzisiejszego zwycięstwa.
1: Dziękuję.

0: Polskie Radio w Górnej Austrii, trzeci bieg o Puchar Ambasadora i moim rozmówcą jest Martin Pijanowski. Witam serdecznie.
1: Witam również.
0: Wygrałeś właśnie bieg w kategorii 1000 metrów mężczyzn w kategorii wiekowej od 36 do 50 lat. Serdeczne gratulacje.
1: No dziękuję bardzo, miło mi.
0: Już nie pierwszy raz, kiedy jesteś zwycięzcą podczas tego biegu. Opowiedz nam o tym.
1: Tak, no nieskromnie muszę przyznać, że każdy bieg wygrywam z tej serii, także no zawsze jest podium, zawsze jest puchar i zawsze jest medal, także no bardzo miło.
0: Mówisz o tym biegu, o Puchar Ambasadora, tak? A czy oprócz tego bierzesz udział w jakichś konkurencjach sportowych, gdzie jest bieganie?
1: Tak, oprócz biegu, który organizuje pan Gaborek, biegam już w Wiedniu. Głównie są to biegi asfaltowe, 5 i 10 kilometrów.
0: Jakie na przykład? Podasz nam jakąś nazwę na przykład takiego biegu?
1: Siemięger Lawo ostatnio zająłem pierwsze miejsce na 3 kilometry. LCC Law, są różne. Są asfaltowe, jak i są również bardziej takie poza asfaltem, coś ala górskie, więc jest czym wybierać.
0: I w tamtych wszystkich też zajmujesz pierwsze miejsce.
1: No nieskromnie muszę przyznać, że jak nie podium w kategorii Open, to co najmniej w kategorii wiekowej, czyli tam M30.
0: A czy zawodowo zajmujesz się sportem, że masz taką dobrą kondycję?
1: Nie, to jest moje hobby. Kiedyś trenowałem w Krakowie za młodych lat, czasów technikum w Polsce, kiedy mieszkałem. No i to zostało do tej pory ze mną, także no trenuję i biegam z jakimiś wynikami lepszymi bądź gorszymi.
0: Oprócz tego jeszcze jakieś inne sporty uprawiasz?
1: No głównie chodzę po górach, no i pływam dużo. Także takie trzy pasje powiedzmy, które się łączą w sumie. Tak to wygląda u mnie.
0: Jakie jest zwycięstwo, z którego najbardziej jesteś dumny w całym twoim życiu, z której wygranej cieszyłeś się najbardziej?
1: Oj, ciężko mi powiedzieć, ale mi się wydaje, że najbardziej cenne są biegi, gdzie są moi bliscy i znajomi, gdzie mnie dopingują i też przez to są częścią jakoś tego całego przedsięwzięcia, kiedy ja wygrywam. Oni też się cieszą, no i to są takie piękne gdzieś tam wspólne chwile.
0: A czy pamiętasz jeszcze twój pierwszy w życiu bieg? Jakie towarzyszyły ci wtedy emocje, jak cieszyłeś się z wygranej? Pamiętasz to? Kiedy to było? Gdzie to było? Co wtedy czułeś?
1: To były biegi górskie, biegi przełajowe za czasów technikum, właśnie kiedy mój nauczyciel WF-u zaprosił trenera Krakowi, którego znał. No i tam byłem na podium, on przyjechał do mnie i powiedział, że no muszę trenować. No gdzieś tam takie zaczęła moja przygoda z Krakowią w sekcji lekkoatletyki, po prostu biegania.
0: Nigdy nie myślałeś o tym, żeby swoją po prostu karierę zawodową zostać po prostu zawodowym biegaczem?
1: Wydaje, że aż na tak wysokim poziomie nie jestem. No i też tak proza życia, gdzieś tam życie prywatne mnie tak gdzieś tam poprowadziło, że jednak no nie było też czasu i aż tyle zapału kiedyś. No a teraz już za późno jest. No niestety już w tym wieku to nie da się już wygrywać aż tak w profesjonalnych biegach, powiedzmy.
0: Serdecznie gratuluję ci dzisiejszej wygranej w imieniu całego Polskiego Radia w Górnej Austrii i życzymy ci serdecznie dalszych sukcesów.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję.

0: Polskie Radio w Górnej Austrii, trzeci bieg o Puchar Ambasadora. Przy mikrofonie Katarzyna Masłowska i rozmawiam ze Zbigniewem Powichowskim. Witam.
1: Dzień dobry.
0: W jakiej kategorii dzisiaj startowałeś?
1: Startowałem w kategorii M51 do 65.
0: I zająłeś pierwsze miejsce. Serdeczne gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czy przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego dzisiejszego biegu?
1: Nie, szczerze mówiąc, tak z marszu po prostu.
0: A tak na co dzień zajmujesz się jakimś sportem? Biegasz, trenujesz coś?
1: Tak, staram się właśnie biegać regularnie i też chodzę na siłownię.
0: A jaki jest twój ulubiony sport?
1: Piłka nożna. W tej chwili tylko oglądam mecze, niestety.
0: A wcześniej trenowałeś?
1: Tak, wcześniej trenowałem właśnie w latach szkolnych piłkę nożną.
0: I z jakimi osiągnięciami?
1: Różnie, ale jednak regularne treningi pozostawiły jakiś ślad jeszcze, także jestem w niezłej formie do aktualnego wieku.
0: A przerwałeś z powodu jakiejś kontuzji?
1: Tak, miałem kontuzję kolana, która mnie wykluczyła właśnie z regularnych treningów.
0: Aha, czy to było dawno temu?
1: Oj, bardzo dawno, jakieś 30 lat temu, to jeszcze było w czasach szkolnych.
0: Aha, ale jednak duch sportowy pozostał w tobie.
1: Tak, oczywiście.
0: Bierzesz udział także w jakichś innych konkurencjach, takich zawodach sportowych?
1: Dosyć regularnie startuję właśnie tutaj w Wiedniu.
0: A czy w biegu o Puchar Ambasadora startowałeś już wcześniej, ponieważ to jest trzecia edycja i jeszcze były dwie wcześniejsze? Czy tam również brałeś udział?
1: Nie startowałem w tym roku pierwszy raz. W tamtym roku byłem zapisany na listę startową, jednak się niestety nie odbyły.
0: Tak, rzeczywiście tak było. W zeszłym roku nie odbyły się. Bieg zaplanowany był, ale się nie odbył. Na szczęście w tym roku się udało.
1: Tak, w tym roku się udało. Na szczęście. No i dzisiaj też super, bo udało mi się wygrać w mojej kategorii.
0: Czy oprócz tego marzyła ci się kiedyś kariera sportowa? Czy planowałeś może jakoś zawodowo związać swoją przyszłość ze sportem? Jak to było u ciebie?
1: Tak, po liceum zdawałem na Akademię Wychowania Fizycznego do Gdańska. Niestety nie dostałem się, ale sport jednak pozostał bardzo bliski. Jednak przez całe moje życie praktycznie jestem na sportowo.
0: Czy jest może jakiś sport, który kiedyś chciałeś uprawiać, chciałeś może spróbować, a nigdy nie miałeś okazji, nie udało ci się może? Może coś takiego egzotycznego, bardziej takiego mniej popularnego, jak na przykład, nie wiem, golf, albo może chciałeś kiedyś skoczyć na spadochronie? Jakieś takie aktywności fizyczne ci się może kiedyś marzyły, które są niespełnione?
1: Skok ze spadochronem na pewno, chodzi mi po głowie. A jeśli chodzi o właśnie różne sporty, to myślę, że próbowałem bardzo wielu przez te wszystkie lata, naprawdę.
0: Opowiesz nam tak w skrócie, jakie to były sporty? To jest ciekawe, bo dzisiaj jesteśmy właśnie w duchu sportowym i oprócz biegania oczywiście sport to inne dyscypliny. Opowiedz nam proszę.
1: To znaczy aktualnie gram też tenisa stołowego, też regularnie i też pomaga utrzymać przez długie lata właśnie sprawność fizyczną. No a poza tym to, tak jak mówię, piłka nożna, bieganie, badminton.
0: Ale tam też jakoś bierzesz udział w zawodach, czy tak bardziej towarzysko po prostu się spotykasz na granie?
1: Tenisa stołowego gram regularnie i też startuję w zawodach. Niedawno było właśnie pod Riesenrad. Też był bardzo ciekawy turniej.
0: Życzymy ci jak najwięcej sukcesów we wszystkich dziedzinach, jakich tylko będziesz brał udział.

0: Radio w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Katarzyna Masłowska. Witam serdecznie Monikę Nowak, kolejną zwyciężczynię trzeciego biegu o Puchar Ambasadora. Witam Cię, Moniko.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny gościć na Waszej antenie.
0: Czy po raz pierwszy bierzesz udział w biegu o Puchar Ambasadora? To już jest trzecia edycja tym razem. Czy byłaś obecna podczas wcześniejszych?
1: Tak, już brałam udział we wcześniejszych edycjach biegło Puchar Ambasadora, tak naprawdę we wszystkich trzech, gdzie udało mi się zdobyć ten puchar.
0: Opowiedz proszę o swoich największych, najważniejszych sukcesach.

0: Pierwsze podium było takie z pucharem oficjalny na pierwszym biegu o puchar ambasadora tak naprawdę. I wtedy chyba wszystko się zaczęło, bo wcześniej jakoś gdzieś biegałam w szkole, ale były to jakieś tam wyścigi takie drużynowe. Później gdzieś tutaj, jak przyjechałam do Wiednia, to tak biegałam gdzieś z koleżankami, ale to było czysto takie konwersacyjne biegi, spokojne, gdzieś tam jakiś Frauenlauf, ale też to było taki spokojny bieg. I ktoś gdzieś namówił mnie chyba na ten pierwszy bieg, a przyjdź, spróbuj. No i jakoś wtedy wygrałam, gdzieś tam poczułam chyba nutkę takiej rywalizacji, tego ducha sportowego i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. To był chyba rok, nie wiem, 2022 bodajże była pierwsza edycja i no później gdzieś tam spróbowałam na kolejnych zawodach, zaczęłam trenować i gdzieś to poszło w tą stronę i teraz już dość często jest to podium, a emocje przy pierwszym były niesamowite, ale tak naprawdę przy pierwszym czy przy nawet tym tutaj, trzecim, czy każdym, którym biorę udział, są takie same. Zawsze taka sama adrenalina na starcie i radość na mecie. Nawet czasem, jak nie uda się zdobyć tego podium, radość jest do biegnięcia i zbrania uczestnictwa. Także pierwszy był wtedy.
1: Co powiedziałabyś młodym osobom, które wolą spędzać czas przed komputerem, przed telefonem? Jak zachęciłabyś młode osoby do uprawiania sportu?
0: Przede wszystkim, uprawiając jakikolwiek sport, dbamy o swoje zdrowie, nieważne, czy to jest bieganie, rower, siatkówka, gra w piłkę nożną. Ważne jest to, żebyśmy wychodzili, spotykali się razem, gdzieś spędzali ten czas na świeżym powietrzu czy na halach sportowych, a nie tylko przed tym komputerem czy w sieci. I jeżeli ktoś miałby ochotę, jak najbardziej zapraszam na trening biegowy, na jakiś rower. Jeżeli mogę w taki sposób zachęcić, to jak najbardziej.
1: Jakie są twoje plany na dalszą karierę sportową? Może chciałabyś jakieś nowe dyscypliny sportowe wypróbować, w których jeszcze nie miałaś dotychczas możliwości się sprawdzić?
0: Moje dalsze plany to na pewno bieganie. To jakoś tak zostanie i jest najbliższe mojemu sercu. Chciałabym też częściowo wrócić gdzieś tam do kolarstwa, bo jednak na to mam niewiele tego czasu. Wracam na ten rower, to jednak sprawia mi to dużo przyjemności i do tego bym chciała wrócić, a czegoś nowego, czego chciałabym spróbować, to chyba pływanie. Biorąc pod uwagę fakt, że boję się wody, będzie to troszeczkę ciężkie, ale trzeba przełamywać swoje lęki i mam nadzieję, że to kiedyś osiągnę i spełnię takie swoje małe marzenie i udział w triatlonie, gdzie jest to bieganie, rower, no i to nieszczęsne pływanie, ale warto postawić sobie wysoko poprzeczkę i jako jakiś cel i dążyć do realizacji tego celu. Na pewno będzie to dla mnie długa droga, ale mam nadzieję, że kiedyś spełnię i to marzenie.
1: Komu będziesz kibicować podczas nadchodzących mistrzostw piłki nożnej?
0: Komu będę kibicować? Przy moim trybie życia nawet nie bardzo mam czas włączyć telewizor i chyba z tego co wiem, nasza Polska niestety się nie zakwalifikowała, więc gdzieś tam sercem zostanę przy kibicowaniu Austrii.
1: Chciałabyś jeszcze oprócz tego coś przekazać naszym słuchaczom?
0: W imieniu wszystkich uczestników chciałabym podziękować za organizację fajnego biegu. Jest to fajny pomysł. Przede wszystkim panu Julianowi Gaborkowi, pani Agnieszce Krawczyk, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do tego biegu. Jest to naprawdę fajny pomysł, fajne spotkanie i możliwość poznania nowych osób. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratuluję.

0: Katarzyna Masłowska, Polskie Radio w Górnej Austrii. Jesteśmy na trzecim biegu o Puchar Ambasadora i moją rozmówczynią jest pani konsul Agnieszka Krawczyk. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To już trzeci bieg o Puchar Ambasadora. Czy pani była obecna na tych wcześniejszych edycjach?
1: No jeszcze nie miałam okazji, dzisiaj jestem pierwszy raz, ale atmosfera była super, bardzo mi się podobało. Zawodnicy byli mocno zmotywowani do tego, aby osiągnąć przynajmniej to miejsce na podium. No i z tego miejsca chciałabym wszystkim pogratulować, że zechcieli wziąć udział w tym wydarzeniu. Pogoda nam dopisała, nie jest za gorąco, więc myślę, że w kolejnej edycji zapraszamy jeszcze więcej osób do tego, aby nam tutaj towarzyszyli i zmagali się w tych wyzwaniach sportowych, biegowych.
0: Dołączamy się oczywiście do tych gratulacji, bardzo się cieszymy, że pani się podobała ta sportowa impreza. Czy Polonia organizuje ogólnie dużo sportowych imprez? Jak pani by to oceniła?
1: No właśnie jestem bardzo pozytywnie zbudowana, bo w tym roku to dla mnie już kolejna okazja do tego, żeby spotkać się przy okazji wydarzeń polonijnych, przy okazji wydarzeń sportowych z Polonią. Więc myślę, że nasi tutaj rodacy mieszkający w Austrii są bardzo wysportowani. To na pewno się chwali i zachęcamy kolejne osoby do tego, aby dołączały do różnych wyzwań sportowych.
0: Czy jest jakaś dyscyplina, która dominuje wśród Polonii, którą Polacy najchętniej uprawiają?
1: Mam wrażenie, że to tak jak dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć właśnie biegi, bieganie. Wydaje się to jedna z takich może łatwiejszych do uprawiania, bo nie potrzeba do tego jakichś specjalnych sprzętów. Aczkolwiek w mojej ocenie bieganie jest trudną dyscypliną sportową. Ja sama nie biegam i dlatego każdego, który uprawia tą dziedzinę sportu, bardzo podziwiam.
0: Właśnie chciałam o to zapytać. Już zdradziła nam pani, że pani nie biega, ale jak chodzi o inne dyscypliny sportowe, czy pani uprawia jakiś sport?
1: Tak, jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, wiele lat ogromną moją pasją był taniec i tenis.
0: A czy wciąż może jednak zdarza się pani zagrać gdzieś albo potańczyć zapewne, tak?
1: Trochę mniej teraz ze względu na różne obowiązki służbowe, za czym bardzo tęsknię, bo to jednak pasje, które przez wiele lat mi towarzyszyły, teraz trochę mi ich brakuje. Niemniej jednak przy najbliższej okazji na pewno, jeżeli byłaby taka możliwość, chętnie zagram w tenisa na przykład.
0: A może chciałaby pani spróbować jakiegoś nowego sportu? Czy jest jakaś dyscyplina, która panią na przykład kiedyś jakoś w jakiś sposób pociągała, fascynowała, interesowała, ale nie miała pani nigdy okazji wypróbować?
1: Powiem szczerze, zawsze bałam się tego biegania, ale im częściej tutaj jestem i w tym środowisku i tak jak patrzę, jak wiele osób biega, sama ostatnio zaczęłam o tym myśleć i na razie to są tylko drobne rozgrzewki, ale może...
0: Myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby obudzić w sobie sportowego ducha.
1: Dokładnie tak. A sport jest ważny, bo to pozwala nam żyć zdrowiej, myślę też szczęśliwiej.
0: Czy ambasada podejmuje jakieś inicjatywy może, żeby wspierać wśród Polaków, wśród Polonii Austriackiej, wspierać tego ducha sportowego, zachęcać w jakiś sposób do uprawiania sportu?
1: No myślę, że chociażby dzisiejsze wydarzenie, które zostało objęte patronatem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii, jest tego dobrym przykładem.
0: Bardzo dziękujemy oczywiście za to wsparcie. Niedługo odbędą się w Polsce 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Ustce. Czy mogłaby pani nam powiedzieć coś więcej na temat tej imprezy?
1: To ja myślę, że najlepszym adresatem jest pan Julian Gaborek, który jakby wspiera i zbiera drużynę, która zechce reprezentować Polonię Austriacką na tych Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych. Myślę, że warto się zgłaszać, warto podjąć to wyzwanie, aby jak najlepiej reprezentować tutaj naszą społeczność na tym światowym wydarzeniu.
0: Jak by pani zachęciła młodych ludzi, ponieważ no niestety w dzisiejszych czasach dużo młodych osób spędza czas na telefonie, nie spędzają tak aktywnie czasu jak kiedyś. Jak by pani zachęciła szczególnie młodych ludzi do tego, żeby zainteresowali się sportem, zaczęli może uprawiać sport?
1: No jest to na pewno wyzwanie w dzisiejszych czasach, żeby, tak jak pani wspomniała, odciągnąć młodzież od komputera czy telefonu, ale na pewno wartością dodaną to jest to, na co pracujemy na przyszłość, czyli nasze zdrowie, a także i fajnych ludzi, których poznajemy, którzy mają podobną pasję jak my w różnych dziedzinach sportowych, a to procentuje, myślę, na nasze dorosłe życie.
0: Serdecznie dziękuję pani za dzisiejszą obecność na naszym trzecim biegu o Puchar Ambasadora. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa.
0: Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że relacja z trzeciego biegu o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii pozwoliła państwu poczuć atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników, zwycięzców oraz organizatorów. Takie inicjatywy pokazują, że sport doskonale integruje polską społeczność i buduje więzi między rodakami mieszkającymi w Austrii. Dołączam również swoje osobiste podziękowania dla wszystkich uczestników biegu, ponieważ jako jedna z zawodniczek miałam możliwość sama poczuć serdeczną atmosferę, kiedy publiczność kibicowała mi podczas biegu. Dziękuję Wam serdecznie. Swoje podziękowania kieruję również do mojej redakcyjnej partnerki Bożeny Szelest, która zajęła się obróbką dźwiękową tego programu. Już za tydzień zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Audycje poprowadzą Sylwia Szpak i Nikita Zychowska. Życzę Państwu spokojnego, słonecznego i pełnego energii niedzielnego popołudnia. Niech wakacyjny czas przyniesie wiele radości, odpoczynku i niezapomnianych chwil. Żegna się z Państwem Katarzyna Masłowska. Do usłyszenia!

No tak, kochani, kolejna niedziela i kolejna godzina 14:14, nie 12:00, która tym krakowiakiem właśnie, nie Polką, a krakowiakiem wprowadza nas w godzinę letniego relaksu przy Radiu Polonia Linz, który zapewnia pełne wytchnienie po tygodniu ciężkiej pracy, a więc odkładamy, proszę Państwa, ciało, a włączamy ducha, letniego, ciepłego ducha. Jedziemy! Lato z Linzem!

No i tak, esta, proszę Państwa, mamy swoje lato z radiem, tym razem lato z Polonią w Lińcu. No tak, tak, właśnie lato zaczęło się i ta wspaniała muzyczka, która będzie nam towarzyszyć przez całą audycję, a mam nadzieję, że i przez całe lato. No dzisiaj trochę natura włączyła na chwilę klimatyzację, proszę Państwa, bo tak w Lińcu 22-25 stopni, wiaterek bardzo przyjemnie, ale to właśnie nie zwalnia nas z tego, żeby tutaj tą letnią, wspaniałą atmosferę zachować, a myślę, że Andrzej Rosiewicz wprowadził nas właśnie w tą letnią, wspaniałą audycję. Piosenka, proszę Państwa, genialna, jak na tamte czasy. Kto nie przeżył, to tego nie wie. Panie Andrzeju, jest Pan częścią polskiej historii, nie da się tego ukryć, bardzo ważnej historii. Dziękuję za wkład do wolności, na pewno, bo ta piosenka dawała takie poczucie wolności. Ta piosenka, proszę Państwa, kołatała nasze umęczone serca wtedy w PRL-u, choć na chwilę zabierała nas w świat zabawy i uśmiechu, a to był balsam na umęczone polskie dusze. Chwała mu za to i mam nadzieję, że także ja dzisiaj zabiorę Państwa w świat zabawy i śmiechu, a wita się z Państwem serdecznie po krótkiej przerwie Janusz Usewicz i zachęcam do czynnego brania udziału w dzisiejszej audycji, ale może to potem, bo właśnie teraz, proszę Państwa, czas zajrzeć do kalendarza, bo otóż mamy 5 lipca, niedziela rozpalona w bikini, a dlaczego? No to za chwilkę, tak jak wspomniałem, lato trwa, wakacje, no i tak zawsze ten Linz na końcu, bo to już wszędzie wakacje, w Polsce wakacje, w Dolnej Austrii wakacje, w Wiedniu wakacje, a my jeszcze ciągle tutaj chodzimy do szkoły, oczywiście mówię w imieniu uczniów, no ale później tak już jak wszyscy zaczną chodzić do szkoły, to my jeszcze mamy wakacje. Tak na marginesie, proszę Państwa. Ale to już niestety lato, ale czas, który już leci nam z górki, bo oto 10 minut już mamy dzień krótszy od najdłuższego. No i dziś obchodzimy właśnie nietypowe święto i tak bym chciał się na chwilkę może zatrzymać przy tym święcie, wspomnieć co i jak i dlaczego. Jest to dzień bikini, proszę Państwa, 5 lipca to data, gdzie obchodzimy właśnie dzień bikini. Nazwa pochodzi od Bikini Atoll, a dlaczego jest to miejsce powojennych testów atomowych USA obecnego wówczas. Właśnie dlaczego tak to jest? 5 lipca wraca co roku jako dzień bikini właśnie rocznica prezentacji, którą zaprojektował Louis Reard, jeżeli dobrze to wymawiam. Urządził on pokaz w Paryżu w 1946 roku, dwuczęściowy strój kąpielowy, który pokazał tamtego dnia, zmienił modę letnią i zyskał jedno z najbardziej nieoczekiwanych imion w historii garderoby. A dlaczego bikini i co to ma wspólnego z wyspą na atolu? No właśnie, proszę Państwa, bo tam została przeprowadzona pierwsza próba bomby atomowej. Atol na Pacyfiku był świeżo obecny w światowych wiadomościach właśnie za sprawą powojennych testów atomowych przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone. Aż nie chce się wierzyć, że w takim pięknym miejscu zdecydowano się, żeby przeprowadzić właśnie test bomby atomowej. Ale co cały czas dążymy do tego, co to ma wspólnego z bikini, bo właśnie ten wybuch bomby atomowej był tak przerażający i tak mocny, oddziałujący na ludzi, tak samo jak właśnie ten strój, gdy pierwsza kobieta wyszła na pokaz w bikini, to normalnie było to takie uderzenie w nas mężczyzn właśnie powalające. No a z biegiem czasu dzisiaj już mam nadzieję, że i tak się stało, no, że to ciało, to kobiece jest coraz bardziej odsłaniane, już takiego wrażenia na mężczyznach nie robią, no bo właśnie to, co zasłonięte, jest najbardziej tajemnicze. No a dzisiaj, jak to w kabarecie mówili dawniej, chłopak, żeby pośladek dziewczyny zobaczył, musiał odsłonić i majtki, a dzisiaj trzeba pośladek odsłaniać, żeby zobaczyć 3 majtki. No tak to jest, dobra, ale zostawmy ten gorący temat w tym gorącym dniu i przechodzimy dalej, proszę Państwa, do naszych zapowiedzi. No właśnie, dzisiaj, mamy ten dzień bikini, no tak na marginesie troszkę się ochłodziło, ale może kobiety warto
warto dzisiaj przespacerować się po domu przed mężem w bikini, chociaż zobaczymy, jak to dalej jest w tym świecie, bo będziemy mówić coś o takim dojrzałym małżeństwie, jeżeli czas nam tutaj na to pozwoli. Dzisiaj warto zapamiętać numer telefonu do naszego studia, do naszego radia, bo otóż ogłaszam konkurs, proszę Państwa, może za chwileczkę, ale warto sobie zapisać 0660 7172 217, bo będę właśnie tutaj Państwu proponował taką zgadywankę w tym wspaniałym dniu. No a wczoraj był 4 lipca, tak jeszcze troszkę cofniemy się do tej Ameryki. 250 lat obchodziły swoje święto Stany Zjednoczone. Bardzo było uroczyście. No ale nic, my dzisiaj mamy tutaj swoje lato z radiem, także przechodzę już chyba do życzeń, no bo to czas najwyższy. Państwo na pewno czekacie na prezent muzyczny, no i życzenia, proszę Państwa, cofniemy się troszkę, bo otóż 1 lipca swoje święto obchodziły Halinki. Wszystkiego najlepszego. W związku z tym życzymy dużo zdrowia, pomyślności. Także no 3 lipca w piątek było Tomasza. Tomaszu, niewierny Tomaszu, uwierz we wszystko, co cię otacza, bądź zdrowy, patrz na świat wspaniałymi oczami. No a dzisiaj 5 lipca jest Karolinki, Karolina, proszę Państwa, 5 razy w roku obchodzi swoje imieniny, ale dzisiaj jest te takie najważniejsze. No i chciałbym posłać gorące życzenia szczególnie do Zielonej Góry, do Karoliny Michalewicz właśnie, która dzisiaj obchodzi swoje wspaniałe imieniny. Także jeszcze chciałbym gorące życzenia przesłać dla Ani do Berlina. Słodkie buziaki tutaj od nas wszystkich. Trzymaj się mocno, Aniu. Dziękujemy Ci, że zawsze słuchasz nasze audycje i jesteśmy z Tobą. Serdecznie pozdrawiamy. No cóż, jeszcze tutaj mam życzenia, tylko tak jak zawsze we filmie Colombo gdzieś się zapodziały i poszukam, ale mam nadzieję, że szybko znajdę. No tak, są, proszę Państwa, jeszcze gorące życzenia przesyłamy dla wnuczki Asi od babci Michaliny. No i także troszeczkę takie życzenia a conto przesyłamy do województwa zachodniopomorskiego dla Patryka Dyjaka od wszystkich tutaj z zagranicy, od rodziny z Lińcu i okolicy, w związku z tym, że jutro będzie obchodził swoje wspaniałe święto, urodziny, także gorące składamy mu życzenia. No nic, czas leci, mamy letnią audycję, czyli no cóż, zamieniamy się w słuch. Specjalna piosenka zaśpiewa Bayerful, oczywiście Och Karolino, ale to jest prezent dla tych wszystkich, o których dzisiaj tutaj wspomniałem, a jeszcze dzisiaj dodam, obchodzą imieniny Atanazy, Marta, Filomena i Telimena. No i oczywiście to dla nich wszystkie te wspaniałe życzenia. Och Karolino, och Halino, och Tomaszu. Posłuchajcie, bo to specjalnie dzisiaj wszystko dla Was. Posłuchajmy Bayerful.

No tak, i popłynęły życzenia, tak jak przystało na lato z Radiem Polonia, Linz właśnie popłynęły do Karoliny, a także jeszcze przypomnę oczywiście, proszę Państwa, dla wnuczki Joasi od babci Janiny oraz życzenia ponownie a konto dla, od całej rodziny tutaj z Linzu, z zagranicy, dla Patryka Dyjaka, który jutro będzie obchodził swoje 30 urodziny, wszystkiego najlepszego, a także dla Ani do Berlina specjalne, gorące życzenia. No i tak, proszę Państwa, rozkręciło się to wszystko dzisiaj wspaniale i cieszę się. Mamy następne wiadomości, no i może tak pomalutku będę przychodził do konkursu, żeby mieć czas dla Państwa pod to, żebyście mogli odpowiedzieć, a nagroda będzie niespodzianka. Może najpierw zacznę od tego, że jak nas widzą, tak nas piszą, proszę Państwa. A o co tu chodzi, że coraz więcej zachwytu zagranicznych turystów nad Polską, nad naszym ukochanym krajem, proszę Państwa, krótkie filmiki obcokrajowców zalewają internet z przekazem podziwu i odwagi dla Polaków. Kraj, jak mówią, bezpieczny i gościnny, jak na dzisiejsze właśnie standardy europejskie. Okazuje się, że jesteśmy Polska jako rzadkość, jako jakiś eksponat. No i dużo turystów przyjeżdża, zwłaszcza teraz oczywiście latem. No i te krótkie filmiki na TikToku czy na YouTubie są bardzo, bardzo pozytywne. Blisko 900 tysięcy wzmianek, niemal 800 miliardów zasięgu i ponad 160 milionów interakcji. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo słynni, popularni w internecie. No tak, chodzi o te pierogi, także na pewno o jedzenie, ale przede wszystkim mi się wydaje, że właśnie o tą naszą wspaniałą gościnność, gdzie zawsze każdy, który przybywa do naszego kraju, jestem oczarowany. No oczywiście jeszcze jak do tej pory bezpieczeństwem, no i chwała za to. No mówią, że już ceny są europejskie, ale jeszcze jedzenie chyba jest bardzo dobre i jest właśnie takie smaczne i mam nadzieję, że na długo tak zostanie. Także zapraszajmy, zachęcajmy wszystkich obcokrajowców. Myślę, że dzisiaj już chyba nie trzeba zachęcać i zapraszać, bo zdarza się, że sąsiedzi czy znajomi, którzy tutaj mieszkają, a nie są z Polski, zaczepiają mnie i pytają się właśnie, jak można przyjechać, jak można odwiedzić nasz wspaniały kraj, bo dużo, dużo pozytywnych rzeczy, wspaniałych pozytywnych rzeczy krąży o naszym kraju i dzisiaj doczekaliśmy się takich czasów, że warto być dumnym z naszej ojczyzny i mam nadzieję, że wszyscy to w sercu, w sobie nosimy. No i dobrze, i teraz właśnie będzie, proszę Państwa, piosenka, tylko sobie tutaj ustalę, żeby nie było jakiejś wpadki, tak, już mam ustaloną, a piosenkę zaśpiewa właśnie Mario Bischin. No piosenka pochodzi z 2014 roku, jest to, proszę Państwa, Rumun, który często do nas przyjeżdża i śpiewa, mało tego, we wtorek będzie miał właśnie wspaniałe urodziny, 7 lipca 1980 roku się urodził, a więc skończy równe 40 lat. Śpiewa już od 12 roku życia. Rumuński piosenkarz i producent muzyczny. No i oczywiście także zacznie po angielsku, ale bardzo będzie pozytywnie zachwycony naszym krajem, naszą ojczyzną, oczywiście dziewczynami. No i będzie wymieniał miasta w Polsce i imiona dziewczyn. A pytanie zagadkowe jest takie właśnie, ile wymieni w tej piosence miejscowości i ile wymieni imion wspaniałych polskich dziewczyn. Zachęcam, zapraszam, słuchajcie Państwo uważnie i dzwońcie do nas, bo mamy właśnie Lato Polonia Linz i zachęcam, taki malutki konkursik, a jaka nagroda? Zobaczymy, czy ktoś odgadnie, czy ktoś właśnie na nią sobie zasłuży, krótko mówiąc. No dobrze, proszę Państwa, Mario Bischin, słuchamy taką letnią, wspaniałą piosenkę.

0: Jojo, no tak, mamy lato z Randiem Polonia Linz, no i właśnie pan Mario rozgrzał chyba nasze serca do końca. Ach, jaki człowiek jest dumny, że ktoś potrafi docenić naszą ojczyznę, a zwłaszcza te piękne dziewczyny, które tam zostały wymienione. No jestem, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale chyba jeżeli obcokrajowcy dostrzegają taką piękną, naturalną urodę w naszych pań, no to powinniśmy być dumni. Proszę państwa, no tak, to też takie trochę na ten dzień bikini, no bo jakby jeszcze zobaczyły nasze kobiety w bikini, no to naprawdę, naprawdę wierzę, że to naprawdę by było jak to uderzenie bomby atomowej, bo to właśnie Louis Reichardt nawiązał do atolu bikini na wyspach Marszala, gdzie kilka dni wcześniej Stany Zjednoczone rozpoczęły testy broni atomowej i projektant liczył, że jego nowy strój, który dzisiaj obchodzimy święto bikini, wywoła równie wybuchową reakcję opinii publicznej. U nas już ta wybuchowa reakcja była. No i czekam teraz na odpowiedzi, konkursowe pytanie oczywiście, ile było miast, ile było imion. Może ktoś zdążył policzyć, może ktoś wie. Zapraszam i będzie później ogłoszony zwycięzca. Proszę państwa, tak, tak, tak, turyści zagraniczni zachwycają się nad Polską i tak zrobił właśnie pan Mario, który we wtorek będzie kończył 40 lat i tak jeździ właśnie z koncertami po naszym kraju i tyle już zapamiętał tych polskich imion dziewczyn. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. No oczywiście lato, lato, lato, wakacje, wakacje. Cieszą się dzieci, cieszą się wnuki, no i też, proszę państwa, czy cieszą się rodzice, ale do nas ktoś dzwoni już, spróbuję odebrać. Halo, halo, halo, halo, czy mamy połączenie? Halo, no proszę spróbować jeszcze raz, halo. Dobrze, jestem nastawiony na telefon, a teraz przechodzimy właśnie do wnuków, do wakacji, proszę państwa. No i właśnie, jak to jest, czy te dzieci, czy wnuki są ukoronowaniem naszej radości podczas to wakacji, gdy 24 na dobę musimy z nimi spędzać czas. No myślę, że tak, chociaż my to dorośli już patrzymy trochę innym okiem na ten świat, jesteśmy bardziej przemęczeni, szybciej może się męczymy, jak te dzieci, bo to żywioł jest ogromny. No i dzisiaj także tutaj w związku z wakacjami chciałbym dla dzieci, w stronę wnuków przesłać takie gorące życzenia. No i tak zastanawiałem się, taki piękny tekst znalazłem, żebym ja mógł się urodzić. Potrzebny był, proszę państwa, jeden tata, jedna mama, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, sześnaścioro prapradziadków. Całe to są całe pokolenia miłości, wyborów, poświęceń i przetrwania oczywiście tylko po to, żeby ktoś dzisiaj, tak jak ja, był tutaj w tym radiu z państwem. Ile to trzeba było i pokoleń, ile to było trzeba, to poświęceń. Ludzie, których nigdy nie poznam. Historie, których nigdy do końca nie usłyszę. Trudności, których nigdy w pełni nie zrozumiem, a jednak noszę ich wszystkich w sobie. Tak, tutaj we mnie te całe i pokolenia, gdzie są w twarzy, we krwi, w tym, jak kocham swoje dzieci, jak kocham swoje wnuki. No i teraz, co teraz? To moja kolej, by stać się częścią czyjejś historii. O tym, ile musiało się wydarzyć, żeby ktoś mógł przyjść na świat. I już sama ta myśl właśnie sprawia, że życie wydaje się trochę cięższe, ale o wiele bardziej znaczące, bo nikt z nas tutaj nie jest przypadkiem i właśnie nosimy całe historie naszych pradziadków. Ktoś do nas ponownie dzwoni. Halo? Halo?
1: Halo? Halo, dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Ja nazywam się Ania i właśnie słuchałam piosenki. Tak. Nie wiem, czy konkurs został rozwiązany, czy jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, czekamy na rozwiązania i słucham, tak?
1: No właśnie chciałam zgłosić, że wysłuchałam 16 miejscowości i 16 imion damskich.
0: Dobrze, dziękujemy Aniu, będziemy w kontakcie i na końcu odpowiem, czy to prawidłowa odpowiedź, bo może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić i odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że Nie wiem, ile będzie zwycięzców, ale mam nadzieję, że odpowiedź jest bliska prawdzie. Dziękujemy ci serdecznie. Kłaniam
1: Proszę
0: się.
1: Proszę bardzo. Pozdrawiam całe radio i wszystkich, których znam.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego na
0: Dziękuję,
1: niedzielę.
0: Aniu. Pozdrawienia także. Do zobaczenia, do usłyszenia. No tak, proszę państwa, konkurs praktycznie chyba mamy rozwiązany. No ale jeszcze poczekajmy chwilkę. Dobrze, ja wracam do tych wakacji, do tych wnuków, bo tutaj już piosenka przebiera nogami. No myślałem, że nikt do tej pory nie zadzwoni, ale zadzwoniła Ania i bardzo fajnie. Dziękujemy Aniu za ten telefon, ale my już tutaj przechodzimy do piosenki, do wnuków i właśnie będzie piosenka, proszę państwa, Bebe Lili z 2007 roku. Może to zabrzmi jak sztuczna inteligencja, ale niestety znacie państwo moje zasady. Ja się staram sztucznej inteligencji nie puszczać. Głos podłoży Monika Błachnio, z tego co wyczytałem, a piosenka jak najbardziej jest prawdziwa, przeznaczona dla dzieci. Mi się wydaje, że w tej piosence to się mieści i dzień dziadka, i dzień babci, i dzień mamy, i dzień taty, i dzień dziecka, i dzień wnuczka. Także wszystko w tej jednej piosence mamy zmieszczone. Także już posłuchajmy. Zaśpiewa, tak jak powiedziałem, Bebe Lili, tak się to nazywa. Piosenka jest z 2007 roku, także na pewno nie jest nic tam robione ze sztuczną inteligencją. Halo, halo wnuczki, halo dzieci.

No tak, halo dziadek, mówi się właśnie, proszę Państwa, wakacje i sporo szumu, sporo krzyku, no ale po to ma się dzieciństwo, żeby właśnie zadawać czasami trudne pytania, ale jak to bywa, te pytania czasami potrafią być naprawdę bardzo mądre i aż trudno odpowiedzieć, no świat się kręci do przodu. Halo dziadek, Bebe Lili, proszę Państwa, piosenka z 2007 roku, głosu po polsku użyczyła Monika Błachnio, żadna sztuczna inteligencja, tak można było zaśpiewać. No i oczywiście wielki ukłon dla tych wszystkich najmłodszych naszych wspaniałych dzieci, gdzie to te pokolenia pracują na to, żeby następne pokolenia właśnie ten świat ogarniały i żeby ten świat nie był aż taki zły, bo czasami takie przysłowie, przyjaciel to człowiek, który wie o tobie wszystko i wciąż cię lubi, Albert Hubbard. No i myślę, że tu jest bardzo mocne powiedziane i bardzo to się w życiu właśnie sprawdza, że wtedy masz przyjaciela, kiedy praktycznie wie o tobie wszystko, a nadal jeszcze potrafi być twoim przyjacielem. No tak, proszę Państwa, jest lato, jest gorąco, no troszeczkę tutaj w Lincu odpuściło, ale mamy, proszę Państwa, za oceanem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Może tak na króciutko tylko wspomnę o tym, żeby nie przeoczyć takiego ważnego wydarzenia na świecie, tutaj w naszym lokalnym radiu. Zastanawia mnie jedno, że Polacy jeszcze nie przegrali żadnego meczu i chwała za to. No żart. Wiemy, że Polacy nie grają i z jednej strony, proszę Państwa, chyba dobrze, że nie grają, bo jak patrzę na niektóre kraje, na przykład takie jak Republika Zielonego Przylądka, która ma 500 000 mieszkańców i ledwo Argentyna, czyli obrońca tytułu mistrza świata, wygrywa z nimi bardzo umęczony mecz. Messi zszedł z boiska cały spocony. No to się zastanawiam, jakby tak Polacy mieli zagrać na przykład z Republiką Zielonego Przylądka, ile by było przed meczem pychy, ile by było jakiejś takiej wyniosłości, no ale w wyniku nie chciałbym znać i nie chciałbym wiedzieć. Już nie mówię, proszę Państwa, o Wybrzeżu Kości Słoniowej. No tam liczba mieszkańców jest praktycznie taka sama jak w Polsce, 33 miliony obywateli, ale no jakby się w historii to zapisało, że Polska przegrała 8-0 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na szczęście nie gramy, mamy spokój, ale tak się też zastanawiam, bo proszę Państwa, tyle grania, tyle meczów, tyle drużyn, 48 drużyn, no i oczywiście już nie mówię o tym, że biznes się kręci, bo tak jak tutaj sobie gdzieś tam wypisałem, ile kosztuje, proszę Państwa, piwo na stadionie, chyba 16 to dolarów kosztuje, chipsy kosztują chyba 8 czy 10, już nie powiem o biletach wstępu, gdzie na jeszcze te mecze w grupach były po 140 chyba dolarów, ale przeczytałem chyba ze dwa razy, żeby w to uwierzyć, że wejściówka na finał kosztuje 11 000 dolarów. Czy ktoś sobie wyobraża, żeby po pierwsze, żeby taką kwotę mieć, a jak już nam się udało zaoszczędzić, żeby iść na stadion, gdzie nie ma komentatora, gdzie nie ma powtórek tak za bardzo, gdzie jest tylko krzyk i szum, 11 000 dolarów zapłacić za bilet? No nie. Wolałem sobie, proszę Państwa, obejrzeć odcinek Simpsonów z 1997 roku, gdzie krąży ostatnio taki mit, że tam wszystko można się dowiedzieć z tych filmów rysunkowych, co nas czeka w przyszłości. No i był oczywiście odcinek, gdzie rozgrywały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce. No i od razu była transmisja z finału ze stadionu Jersey. Nie wiem, gdzie tu finał będzie się odbywał, ale w tym filmie z 97 roku właśnie odbywał się tam pomiędzy Meksykiem i Portugalią. No i oczywiście Portugalia zdobywa Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, wrócimy do archiwum za miesiąc. 19 lipca ma być finał. Spodobało mi się takie zdanie usłyszane ostatnio
ostatnio w sklepie jedna pani rozmawiała z drugą i stwierdziła: dobrze, proszę panią, że oni tam grają w nocy w tę piłkę nożną, przynajmniej nie jest tak gorąco. No i to chyba cała puenta tych wszystkich mistrzostw świata, oczywiście pieniądze i biznes się kręci. No a my tutaj kręcimy się cały czas w naszym studio pod rytm takiej letniej, wspaniałej piosenki. No i teraz myślę, że momencik znowu, żeby nie pomylić, żeby mieć fajne wejście, zagramy sobie taką typową letnią piosenkę Disco Dance Zapomnij Mała. To taka prezentacja dzisiaj ode mnie dla was i dla tych wszystkich, których właśnie zostali wymienieni jako solenizanci, a zwłaszcza te imiona jeszcze mi chodzą po głowie. 16 imion Ania tutaj wymieniła, Ania też była. Pozdrawiamy oczywiście wszystkie Anie, a teraz Disco Dance specjalnie u nas w Radio Polonia Linz. Lato z Radiem Polonia.

No tak, zapomnij mała, na taką miłość nie stać mnie. No tak to bywa podczas wakacji, trzeba uważać na te wszystkie jakieś romanse, proszę Państwa, żeby się to nie zakończyło w jakiś dziwny sposób, no, ale mam nadzieję, że moi słuchacze są rozsądnymi ludźmi. No zdarza się w historii życia, czasami tutaj przytaczamy, no dzisiaj mam jeszcze chwilkę czasu, chciałbym także taką pewną historię i oddać hołd właśnie tym wszystkim naszym kochanym i żonom i mamom, które tak ciężko czasami właśnie się starają, żeby te następne pokolenia poszły w świat. No i takie świadectwo pewnej pani tutaj dzisiaj przytoczę. Miałam 52 lata, kiedy mój mąż zamknął za sobą drzwi i wyszedł z mojego życia. Bez krzyku, bez awantury, bez długich wyjaśnień, tylko jedno zimne zdanie wypowiedziane niemal z irytacją. Nie jesteś już taka jak kiedyś. Zestarzałaś się. Nie potrafię już żyć z kobietą, do której nic nie czuję. I tyle. 30 lat małżeństwa zmieściło się w kilku okrutnych słowach. 30 lat razem. Troje wychowanych dzieci. Dom, który budowaliśmy cegła po cegle. Święta, choroby, kredyty, nieprzespane noce, wspólne lęki, wspólne nadzieje. Byłam przy nim, kiedy stracił pracę i myślał, że sobie nie poradzi. Byłam przy nim, kiedy chorował. Kiedy chorował i nie mógł spać z bólu. Byłam przy nim, kiedy jego matka potrzebowała opieki. Wstawałam wcześniej niż wszyscy, żeby przygotować śniadanie. Nawet wtedy, gdy sama ledwo trzymałam się na nogach, robiłam miejsce na jego marzenia, na jego zmęczenie, na jego problemy, na jego nastroje, na jego milczenie. Byłam tą, którą trzymała dom, kiedy wszystko się chwiało. I nagle okazało się, że już nie pasuje, bo się postarzałam, bo się zmieniłam, bo moje ciało nie wygląda już tak jak wtedy, gdy miałam 25 lat. Bo w lustrze pojawiły się zmarszczki, siwe włosy i zmęczenie, które nie ukryje żaden krem. Kilka dni później poznałam prawdę. Odszedł do młodszej, szczupłej, uśmiechniętej, idealnej na zdjęciach, z telefonem pełnym selfie i korzystnych ujęć. Śmiała się głośno, żyła lekko, pisała o nowym życiu. Wyglądała tak, jakby nigdy nie prała dziecięcych ubrań, o drugiej w nocy nie siedziała przy chorej osobie, nie liczyła pieniędzy do wypłaty i nie wyciągała rodziny z trudnych czasów. Tydzień i później zobaczyłam ich zdjęcia.

się nad morzem, nad tym samym morzem, do którego my nigdy nie zdążyliśmy pojechać. Pod zdjęciem widniał podpis: Nowe życie, lekka dusza. Te słowa uderzyły we mnie mocno, niż się spodziewałam. Jakby całe moje życie przekreślono jednym zdaniem. Jakbym nie była człowiekiem, tylko starą rzeczą wymienioną na nową. Pierwsze tygodnie prawie nie spałam. Jedzenie wydawało się bez sensu. Patrzyłam w lustro i widziałam tylko zmęczenie, siwe włosy i kilka dodatkowych kilogramów. Oczy kobiety, która zbyt długo była silna dla wszystkich oprócz siebie. Wydawało mi się, że moja wartość zniknęła, że skoro mnie już nie wybrano, to coś musi być ze mną nie tak. Płakałam oczywiście, płakałam, potem się złościłam. Potem przyszła cisza, dziwna cisza. Taka, w której po raz pierwszy od wielu lat zaczęłam słyszeć samą siebie. Pewnego dnia porządkowałam starą szufladę i znalazłam list, stary list, kiedy napisałam go sama do siebie, jeszcze jako młoda dziewczyna. Wtedy, gdy życie dopiero się zaczynało, a ja wierzyłam, że wszystko jest przede mną. Rozłożyłam go powoli. Były tam moje marzenia, marzenia dziewczyny, którą kiedyś byłam. I wiecie co? Co mnie uderzyło? W tym liście nie było ani słowa o urodzie, ani słowa o wadze, ani o idealnej figurze, ani o gładkiej skórze, ani o tym, że po 50 wydawać ma się wyglądać jak na 30. Było tam coś zupełnie innego. Było napisane, że chcę być dobrą osobą, chcę być silna, chcę mieć dom, w którym pachnie ciastem, chcę, żeby moje dzieci mogły przyjść do mnie po radę, chcę kochać tak, żeby przy mnie było ciepło. Czytałam te zdania i nagle zrozumiałam. Stałam się właśnie taką kobietą. Nie idealną, nie z okładki, nie młodą jak z reklamy, ale prawdziwą. Tak, moje włosy posiwiały. Tak, moje ciało się zmieniło. Tak, na mojej twarzy są ślady lat. Ale moje serce nie zdradzało. Moje serce trzymały rodziny. Moja miłość nie była obrazkiem, tylko codzienną pracą. Byłam tam, gdzie było trudno. Zostawałam wtedy, gdy można było uciec. Kochałam nie podpisami pod zdjęciami, ale zupą na kuchence, czystą koszulą, nocnym czuwaniem przy łóżku, cierpliwością, przebaczeniem i domem, do którego wszyscy chętnie wracali. I wtedy po raz pierwszy raz pomyślałam, może wcale nie straciłam siebie, może po prostu zbyt długo zapominałam, kim się stałam. Minęły 2 miesiące i wiecie co? Wrócił. Stał w progu niemal zagubiony, nie tak pewny siebie jak w dniu, kiedy odchodził. Powiedział cicho: przepraszam, pomyliłem się. Ona nawet zupy dobrze ugotować nie potrafi, jest piękna, ale pusta. Długo na niego patrzyłam, na mężczyznę, dla którego kiedyś odkładałam siebie na później, na człowieka, który nazwał mnie starą wtedy, gdy najbardziej potrzebowałam szacunku, na tego, który poszedł szukać lekkości, a wrócił, gdy zrozumiał, że piękno bez duszy nie grzeje. I po raz pierwszy od dnia, w którym odszedł, uśmiechnęłam się spokojnie, bez złości, bez potrzeby udawania czegokolwiek. No i tutaj, proszę Państwa, historia się nie kończy, ale chciałbym, żeby każdy z Państwa sobie dopowiedział, jak ta historia się skończy. Czy przebaczyła mu, czy wróciła, czy wpuściła go, czy nie. To jest taka życiowa nasza refleksja. No tak, moi mili, pomalutku zbliżamy się do końca, no i warto by było właśnie zagrać jakąś piosenkę. Mam wspaniałą piosenkę, zaśpiewa Iwan Komarenko, Dom nad Wiślanym Brzegu. No i znowu tu wracamy do tej relacji patrzenia na nasz kraj. Cały czas myślałem, że Iwan pochodzi z Ukrainy, chociaż tu nie ma to żadnego w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym dniu znaczenia, ale urodził się w miejscowości Niżna Limsk. Jego pierwszym, on jest synem Rosjanki, pół Koreanki, pół Rosjanki oraz Gruzina. No i pięknie śpiewa o Polsce. Warto dzisiaj posłuchać tej piosenki. Myślę właśnie, że także to podnosi nas na duchu. No i wróci myślami do tej naszej wspaniałej ojczyzny. Posłuchajmy
Iwan Komarenko, a piosenka ma tytuł Dom nad Wiślanym Brzegu.

No taki kolejny przykład obcokrajowca, który potrafi tak pięknie zaśpiewać o Polsce, Iwan Komarenko, gdzie ma krew w żyłach i koreańskie, i rosyjskie, i gruzińskie. No a tak przyjechał do Polski, pięknie u nas śpiewa i się zachwyca naszą ojczyzną. No tak, proszę Państwa, piosenka 15 lat i Iwan pokazuje, że oprócz czarnych oczu także potrafi zaśpiewać inne wspaniałe piosenki, przepiękna melodyjna piosenka, wspaniałe słowa wpadające w ucho. No i to taki przebój lata. No tak, pomalutku się zbliżamy do końca. Proszę Państwa, w Austrii od 1 lipca jest obniżka VAT-u, 5% na jedzenie, cudownie, będziemy mogli dużo sobie oszczędzić. Makaron, powiedzmy, już nie kosztuje 1,98, ale 1,88. Wspaniale, nie wiadomo będzie, co z pieniędzmi zrobić. No takie czasy mamy, na paczki spoza Unii znowu wprowadzają, nie znowu, tylko jak tutaj obniżka, to tam będziemy płacić po 3 euro i to nie za paczkę, tylko za produkt. Jeżeli będą w paczce 3 produkty, oczywiście zapłacimy cło 9 euro. No i tak to się życie toczy. Ale nic, proszę Państwa, gratuluję Ani, która do nas się dodzwoniła. Pani Aniu, wygrała Pani konkurs. No oczywiście nagroda jest zaproszenie na śniadanie z osobą towarzyszącą. Skontaktuję się z Panią, umówimy się, kiedy będzie można zaprosić. Wspaniale, gratulacje. Tak, odpowiedź jest 16 na 16, czyli 16 miejscowości w Polsce i 16 było także, proszę Państwa, imion dziewczyn, wspaniałych dziewczyn. No i dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mnie słuchali, proszę Państwa, chciałbym podziękować bardzo serdecznie i gorąco, a także zaprosić za tydzień. Tutaj na pewno ktoś się zjawi w tym studio radiowym i poprowadzi wspaniałą audycję. A ja się żegnam już z Państwem piosenką Michała Gielniaka, Buzi daj. Oczywiście ode mnie dla Państwa serdeczne buziaki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za dzisiejszą audycję.